0: za wszystkich, którzy go
1: nie prokurą uwań, perek seżą prosim, że dusz dujent zidusz pobrz. I nam zanimej na praktykę da caridade Cristo fraterna, uremos por intercessão de Maria.